0: sorry, Captain Hadrad. Piętnastań, Captain Hadrad, szesnastań, wyjmuje mi kawał, pojedynczy, wylek, ciągle, szesnastań, piętnastań, ja próbuję, skazalam, rakiety, piętnaście, prawa, dwie, pusiara.
1: Sorry, just get on something.